Lambilwini. Ten to 12 ni matambu. La Lambilwini. Timaka, ichuka chukwa kona. Tan Lambilwini.